Waszej mobilnym telefon. Zapoczwa poletnie czas po Radiu Widusze.